Kili when you moro me pimo chilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ute chago ponyo gi. Ute miyo gi kon. Tini ko buona ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyoye me pimo jo atie. Dang wan kao tamu buona ber. Miru chahuwa pimo unremu wa. Nyoye ti da hata la duom kan dang me pimo jo. Na hadoholo. Na hada hata la majdang tie.